kuna mtu mmoja ananiuliza aloimba wimbo wa Messias anaitwa nani? Anaitwa Avery Morillo, yani Avery Morillo, ile Morillo, Morillo Morillo, Messias ama Messiah.